Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Dobr